0: Ma mère, qui est une personne très importante pour moi et dans ma vie quotidienne, a subi une autre forme d'injustice. Je veux faire tout pour qu'elle soit fière de moi. Elle a grandi dans les années 70 et 90, dans une famille pauvre de 5 enfants vivant à la campagne. Elle a vécu en Pologne sous le régime communiste, à une époque où le pays n'était pas si développé. Elle n'a pas pu poursuivre ses études en raison de manque de sous et du soutien de ses parents.
1: Hey, tu es pétam. Czy doznałaś niesprawiedliwości w swoim życiu?
2: Tak, córko. Mogę przytoczyć fakt, że wychowywałam się w domu, gdzie nauczanie było obowiązkowe, tak, ale urodziłam się w latach 70. i dorastałam w latach 80., 90. i te. A że to był system, który i reżim komunistyczny, ciężko było podjąć wyzwanie, żeby kształcić się wyżej, ponieważ moi rodzice obawiali się w pewien sposób obciążeniem finansowym bez takich zasobników właśnie finansowych, bo nauczanie jednak wyższe jest wyzwaniem. Być może byłam do tego przygotowana poprzez wykształcenie jednak podstawowe i średnie, ale obawy były zawsze ze względu na właśnie te finanse, bo urodziłam się na wsi i było nas jednak pięcioro, rodzice, szlachetni ludzie, wręcz walczyli o przetrwanie w niektórych momentach, więc ta niesprawiedliwość mnie jednak w tym momencie dotknęła, bo czułam się taka odrzucona przez społeczność na przykład większych miast. To są moje odczucia.
1: Czy codziennie myślisz o tym?
2: Z perspektywy czasu tak. Tak, bo może bym moje marzenia o byciu na przykład lekarzem, czy psychologiem, czy osobą, która właśnie ma dyplom w niesieniu pomocy jako społecznik, być może miałabym więcej do powiedzenia w swoim życiu, ale i tak uważam, że to, co życie pozwoliło mi osiągnąć, to też nie jest jakaś porażka. Ale myślę o tym. Myślę o tym, że mogło być troszkę inaczej. Nie żałuję niczego, ale mogłabym, tak mi się wydaje, być w innym, powiedzmy, wymiarze. Ale jest jak jest i wdzięczna jestem losowi, że stworzyłam dom na obczyźnie. Mam dwie wspaniałe córki. No, ale myśli są, na pewno są.
1: Czy żałujesz tamtych chwil?
2: Żal tylko mnie dosięga właśnie, czego nie zrobiłam. A nie zrobiłam może dlatego, że nie byłam bardziej zdyscyplinowana, tak jak koleżanki z większych miast. Brakowało mi wiary w siebie. Chyba tak.
1: Czy zrobiłeś wszystko, żeby to zmienić?
2: Czy wszystko?
1: Mhm.
2: Córko, tak jak mnie znasz, raczej stawałam na wysokości zadania zawsze. Czasami łapię się na tym, że zrobiłam chyba na złość mojemu tacie. Zawsze to o tym mówię, że czegoś nie... Nie, tak jak chyba każda nastolatka czy nastolatek coś na przekór komuś robi, myśląc, że to robi dla rodzica. Nie, to jest mylne pojęcie, robi się tylko i wyłącznie dla siebie. Więc może to przekora moja trochę mnie zgubiła, ale to nic, nie żałuję niczego.
1: Dziękuję bardzo za...
2: Ja również, kochanie.
1: ...za ten interview.
0: Même si l'éducation était importante pour ses parents, les difficultés financières rendaient les études supérieures presque impossibles. Elle ressentait cela comme une injustice, car elle aurait aimé devenir médecin ou psychologue pour aider les autres. Aujourd'hui, elle y pense encore parfois, mais elle ne regrette pas. Elle est reconnaissante d'avoir construit une famille à l'étranger et d'avoir deux filles. Elle ne considère pas sa vie comme un échec.
3: Moi, j'ai pas d'idée.
4: Boxeur professionnel.
5: J'aimerais être architecte.
6: Ingénieur.
7: Plus tard, j'aimerais être prof d'économie.
8: Moi, je veux être architecte.
9: J'aimerais bien être une psy.
10: J'aimerais bien devenir notaire.
11: J'aimerais bien être avocat.
12: Pilote ou mannequin.
13: J'ai aucune idée.
14: Plus tard, j'aimerais bien être ingénieur en mécanique.
15: J'aimerais bien être dentiste.
16: Plus tard, j'aimerais bien être indépendante.
17: Orthodontiste.
18: J'ai pas d'idée.
19: Je voudrais avoir ma société.
20: Indépendante.
21: J'aimerais devenir vétérinaire ou actrice.